0: Weberica! Chciałam Wewelicza! Wra naproci Wewelici! Nic nie zmoże!
1: Gra! Lęca nie nafukuj!
2: Uż aj si na ciebie pachutna!
1: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
1: Nie poczułam si! Zmiznij z kumora kocie, wyczkowem szybko perie!
2: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Wewelica!
1: A wy jasna tu nie ukażę!
0: Tu byłem, och!
1: O twoje rysowi chłopok! No, nie gniesa. Nie wie sobie, nie używić, także twufa na male Wewelicki.
0: Mamiszka!
1: Wiecie, moja!
0: Co, są hrodnie ładna!
1: Chodź za mną!

0: Veverica! Chcą Wewerica! Wrana proci Wewerici! Nic nie zmoże!
1: Gra! Lęca nie nafukuj!
2: Uż aj si na ciebie pachutna!
1: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
1: Nie poczułam si!
2: Zmizni z kumora kocie, wyczko bym szybko pewnie!
3: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Wewerica!
1: A wy ja tu nie ukażę!
0: Tu byłem, oho!
2: O twoje rysowi chłopok!
4: No, nie bniesa, nie wie sobie nie używić, tak się twufa na male Weweryczki.
0: Mamiszka!
1: Wiecie, moja!
0: Są hrodnie ładna!
2: Chodź za mną!